tulendetwona ensonga zira lubatazitakula bandolondo bagendo bazisa okuba ni banoolwa abetiimu ya arsenal manchester city.